0: Ik heb daar geen zorgen
1: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogę te podać.

Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg. Energy.